sur koski gaskadzone. Gdzie wie? Pacaca, gdzie szmari, haruczunet, anarkonet.